0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
4: I Dawid Krowaczyński, jesteśmy Mikromuzyk i pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

But I can't have you. We're bound to break in my hands, heart tied.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14:30, czekamy na was.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tu Young Stadium Club.
5: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

I forget where we were.

0: emocje.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
5: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
4: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja.
3: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
4: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Nie jestem do końca pewna, ale chyba w autobusie widziałem najpiękniejszą dziewczynę świata. Jeżeli to jest prawda, to mam jakiś plan, żeby jechać za tym autobusem, gdyż ona była

0: promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

stadisko, moja bliska przyszłość. Czy stadisko, ej, dziś nie wyszło szło. Czy stadisko, ej, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czy stadisko, men, pisać dziś nie wyszło. Wisło, Wisła, czy stadisko, moja bliska przyszłość, ej.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia!
4: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Julia Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego radia Meteor.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Poczuj się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Witamy.
7: Tu zespół Dog in the Fog.
8: I słuchacie Radia Meteor.

Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak

Чесмак.

0: promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: Radio Meteor.
1: Wybiła 9 w Radiu Meteor.
2: Przenieś się z nami do lat 70., 80. i 90. Goldies. Już teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszamy na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
5: Radio Meteor.

0: Wybiła 10 w Radiu Meteor.
1: Przenieś się z nami w czasie do lat 70., 80. i 90. Goldies. Już teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia!
4: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
5: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: I Dawid Korbaczyński.

0: Emocje.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Wybiła 11 w Radiu Meteor.
1: Przenieś się z nami do lat 70., 80. i 90. Goldies. Już teraz w Radiu Meteor.

0: Pięknie, Kuba, pięknie.
1: Witamy was bardzo serdecznie. Witamy was również uprzejmie. Są z nami dzisiaj w studiu
0: Michalina Dobaczewska
2: I Mateusz Stasiak.
1: Zacny gość. Dziękujemy za przybycie. Jest z nami również
2: Dziękuję
1: Julia.
2: Dziękuję za zaproszenie, Jakubie.
1: Okoniewska.
0: Jest z nami Jakub Lubawy, jak coś.
1: Jestem też ja, dokładnie. Ale to akurat jest najmniej ważne. Najważniejsze jest to, po co się tu zebraliśmy, czyli casting prezenterski. Wybierzemy sobie dzisiaj razem z wami, słuchaczami, osoby, które będą prowadzić dla was przez najbliższe pół roku te pasma. I pierwszą kandydatką jest Julia. Jak ci minął dzień dzisiaj?
3: Spokojny poranek, trochę obolało po wczorajszej dosyć długiej podróży ze wschodu Polski tutaj do Poznania pociągami, jeszcze biorąc pod uwagę, że były opóźnienia z powodu protestów maszynistów. No w moim wypadku jeszcze dolosowało się interwencja policji, ze względu na to, że jakiś pasażer chyba był mocno z czegoś niezadowolony w ostatnim wagonie. Nie znam szczegółów, ale może nawet lepiej.
2: Ale mimo tego, że podróż była dosyć długa, to i tak chyba ci się trochę poszczęściło, co nie? Bo z tego, co nam przed chwilą mówiłaś, opóźnienie było 40 minut?
3: Tak, 43 minuty, ale ja powiedziałam, miałam podwójne szczęście, bo ja niestety trochę za późno kupiłam bilet, nie miałam gwarancji miejsca, a przez trasę dookoła trafiło mi się jakieś wolne. Oczywiście, kiedy ktoś przyszedł, kto miał na bilecie to miejsce, odstąpiła miejsca, ale jakiś pan po 15 minutach spojrzał na mnie, ustąpił swojego miejsca i całą resztę podróży spędziłam właśnie siedząc, oglądając przygotowania do wyścigu Grand Prix w Madrycie i było mi z tego powodu bardzo miło, czyli dżentelmeni w pociągach się zdarzają jednak.
2: Widzisz, tak samo jak w Madrycie na torze, jakby wczoraj nikt nie zginął, to jest jakby duży
3: plus. Ale mieli spotkanie bliskiego stopnia ze ścianą, F3, F2, F1, tak, niesamowita sprawa.
1: Słuchajcie, spotkanie bliskiego stopnia. My również będziemy mieli za moment z naszym pierwszym zadaniem rekrutacyjnym, a właściwie będzie miała Julia, ale to wszystko już po piosence, którą teraz dla was włączymy.

Moja wczorajsza podróż pociągiem to akurat nic w porównaniu do tego, co robią Arkadiusz Podniesiński, fotograf, oraz podróżnik i miłośnik urbexów Jakub Stankowski. Oni decydują się zwiedzać i eksplorować miejsca opuszczone z różnych powodów, ze względu różnych na przykład katastrof, na przykład takie miejsca jak Czarnobyl czy też Fukushima. I co ciekawe, oni sami podkreślają, że to są miejsca, co prawda opuszczone, ale wywołujące duże emocje, bo niektórzy mogliby się zastanowić, że po co w sumie oglądać miejsca, w których tak naprawdę nie ma nic. Ale prosta sprawa, ta ciekawość, te emocje i właśnie widzisz tą wykluczoną strefę, widzisz inny świat, jak sam Stankowski opowiada. Sam też mówi o tym, jak sama Fukushima dzisiaj wygląda jak miejsce z horroru, które zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi, ale nadal wszystko tam po części widać, nadal widać miejsca, gdzie czas się w pewnym sensie zatrzymał. Więc jeśli ktoś chce ten dreszcz emocji poczuć, to może obserwować pracę obu tych panów, ale oczywiście pamiętajcie z głową, z tymi emocjami, żeby nie oszaleć.

że wróciłam z podróży, z moich rodzinnych stron, z Zamościa i chcę powiedzieć, że moja mama ugościła mnie najlepiej jak się dało, ponieważ niedawno było lato, sezon na ogórki, a chcę powiedzieć, że moja mama robi je najlepiej na świecie i wyobraźcie sobie, że ja wracam do tego domu i praktycznie na dzień dobry moja mama elegancko podaje mi ten piękny słoik ogórków konserwowych akurat i ja sobie pomyślałam wtedy lepiej być nie może, ale jak sobie myślę może, bo wzięłam kęsa tego ogórka i myślałam sobie, ja w tym momencie zatriumfowałam, bo dwa dni wcześniej miałam nieprzyjemność jeść chyba najgorszego ogórka konserwowego kupnego w moim życiu i nie ma nic lepszego, kochani. Bo tak sobie jesz tego domowego ogórka i myślisz sobie, czy to jest właśnie miłość, czy to jest ona.

0: Drodzy słuchacze, to była Julia Okoniewska i to były właśnie jej podboje rynku prezenterskiego Radia Meteor. Teraz witamy na naszej antenie drugą uczestniczkę castingu, czyli
1: Dominikę Seweryńską, która przyszła do was i wita się dokładnie o godzinie 11:23.
0: Wspaniale. Powiedz, Dominiko, co tam u ciebie? Co cię tutaj sprowadza w ogóle?
1: Sprowadza mnie tramwaj, który przyjechał na szczęście 2 godziny spóźniony, bo inaczej bym tutaj nie przyjechała na czas. Dlatego cieszę się czasami z tych wszystkich remontów, które się w Poznaniu dzieją. Jest to bardzo kontrowersyjna opinia, to na pewno. Natomiast powiem wam, że czasem jednak te opóźnienia tramwajów jak najbardziej są przydatne, więc nie ma co narzekać i czasem trzeba trochę spojrzeć optymistycznym okiem na to, co dla nas może być niewygodne.
0: No, a my, słuchajcie, chyba motyw przewodni. Opóźnienia.
2: No wczoraj mieliśmy opóźnienia całkiem spore na kolei, a dzisiaj się okazuje, że opóźnienia również na kolei, tylko tej takiej trochę bardziej wąskotorowej.
0: Wąskotorowej.
2: No widzisz, chciałem użyć takiego, wiesz, ładnego, bardziej profesjonalnego słowa, wiesz. Nie wiem, czy wyszło, czy nie. Ale widzisz, trzeba tak jak Dominika po prostu. Always look on the bright side of life.
1: No tak powiem, ale może niekoniecznie wtedy, kiedy pada, dlatego cieszymy się, że dzisiaj mamy słońce na niebie.
2: Tak, zobaczymy, jak sobie Dominika za chwilę poradzi z naszymi zadaniami. No i cóż, wracamy do was za chwilkę.
3: Autopromocja.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
5: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
6: Autopromocja. Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Zaczęliśmy już dzisiaj mówić trochę o opóźnieniach. No ja wam powiem, że większych opóźnień niż 1 września to jeszcze nie widziałam w Poznaniu. A dlaczego 1 września? Ponieważ 1 września weszła ustawa a propos telefonów w szkołach podstawowych, a konkretnie tego, żeby tych telefonów nie było. Myślę, że nawet do teraz zdarzały się sytuacje w szkołach, że uczniowie nie mogli ich używać, nawet przed ustawą. Natomiast jak możemy się spodziewać, nie jest to takie proste, żeby dzieciaków przypilnować

0: coś, co już nasze pokolenia i pokolenia przed nami przyniosły. Można również na przykład takie klasyczne atrapy, czyli po prostu przynosicie ze sobą dwa telefony, jeden telefon chowacie, a drugi przekazujecie nauczycielom, żeby pokazać, że o, ja to go używałem, to działa, a drugi chowacie sobie do kieszeni, do saszetki i go nie widać. I w ten sposób można udawać jak najbardziej, że tego telefonu nie mamy. Już z taką bardziej skomplikowaną wersją może być też przekazywanie telefonu osobie z klasy starszej, która na przykład zdarza się, że jest również w szkole. Więc w ten sposób mamy po prostu bardzo dużo różnych możliwości, żeby te telefony przechować i mamy, myślę, że coraz więcej tych sposobów się również znajdzie, natomiast ja was teraz zapraszam na kolejną piosenkę.
1: Radio Meteor.
2: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Tym razem uparcie nie będę się już trzymać kwestii tramwajów i ich opóźnień, chociaż jeśli na przykład takie wystąpią, to jak najbardziej warto sobie się upewnić, czy wam to nie popsuje planów. Natomiast powiem wam jeszcze, żeby, skoro już mówimy o sprawdzaniu i patrzeniu na różne ciekawe rzeczy, żebyście się

dokładnie przyjrzeli kwestii osiedla Maltańskiego i protestów, które się tam dzieją, ponieważ cały czas mamy tą kwestię. W Poznaniu jest ona bardzo ważna i może tak przez teleskop warto się jej trochę przyjrzeć, nawet z daleka. Jest ona bardzo ważna i no cały czas pojawia nam się, myślę, że przez długi jeszcze czas. Natomiast teraz was zostawiam i zastygnijmy na chwilę i połóżmy głowę na poduszce z betonu.

sobota, 12 września, to właśnie dzisiaj. Dzisiaj zaczyna się weekend. Jeśli ktoś z was nie jest jeszcze w szkole, nie jest uczniem i akurat nie ma zapowiedzianej kartkówki na początek przyszłego tygodnia, to jak najbardziej ta sobota to idealny moment, żeby wyruszyć w jakąś podróż. Można maszerować, można jechać. Na pewno jeśli ktoś zdecyduje się na tą drugą opcję i zdecyduje się na opcję wzięcia pociągu, no to niestety będziecie musieli być cierpliwi, no bo nigdy nie wiadomo, jak to z tymi pociągami będzie. Natomiast możecie być pewni, że kiedyś przyjadą. No i gdzie was zabiorą, no to tylko od was możemy się tego dowiedzieć. Jak najbardziej oczywiście trzeba również pamiętać o tym, żeby jednak ten bilet posiadać, no bo inaczej bez tego może niestety was spotkać przykra sytuacja. Natomiast gdy będziecie mieć ten paragon, potwierdzenie waszego biletu, czy jakakolwiek aplikacja będzie również w waszym telefonie, no to słuchajcie, podróż wam nie straszna. A jeśli podróż, no to oczywiście trzeba założyć słuchawki, posłuchać Radio Meteor, jeśli akurat Radio Meteor nie chcecie słuchać, chociaż zachęcam, no to jakąś muzyczkę oczywiście tutaj też warto sobie zapodać, włączyć i na przykład możemy wam zaproponować Da Funk od Daft Punku, kultowa piosenka, jeśli nie znacie, no to zapraszam was do jej poznania.

0: Da się połączyć temat lotnictwa i temat kinematografii? Otóż da się. Na przykład, gdy wystąpi taka sytuacja, która wydarzyła się 9 września, czyli 3 dni temu. Mianowicie samolot z Los Angeles do Nowego Jorku, na trasie z Los Angeles do Nowego Jorku, niestety musiał nieoczekiwanie lądować awaryjnie. Samolot linii Delta, na którego pokładzie znajdowali się znani aktorzy, m.in. Andrew Garfield. Oprócz tego Nick Robinson, Owen Teal, a także piosenkarz Mark Ambor oraz uczestnik programu Love Island USA Dylan Vrona. Podobno na pokładzie samolotu wyczuto w pewnym momencie dym. No była oczywiście to oznaka zagrożenia życia. Piloci musieli zdecydować się na skrócenie trasy. Samolot wylądował na szczęście bezpiecznie w Albuquerque w Nowym Meksyku, a przedstawiciele przewoźnika zapewnili, że natychmiast rozpoczęto organizowanie dalszej podróży. Wiadomo, że niestety takie sytuacje się zdarzają, jednak warto wyjmować z tego oczywiście jakieś plusy. Nie wszystko, co się dzieje, to po prostu jakiś zły znak od losu. Sami uczestnicy i sami pasażerowie lotu potwierdzili, że był to dla nich czas po prostu poznania innych pasażerów, swoich tutaj pobratyńców w tej właśnie konkretnej sytuacji. Znaleźli się oni w nowym miejscu, mogli poznać nowe... Mogli wspólnie udać się do salonu gier, mogli pozwiedzać okolice, a oprócz tego mieli oczywiście zagwarantowane poprzez linię swój tymczasowy nocleg. Następnie udali się w kontynuację swojej podróży, także na szczęście nikomu nic się nie stało, warto to zaznaczyć. Sytuacja została szybko rozpatrzona, szybko wszystko się dobrze skończyło, także mogli dalej kontynuować swój lot.
1: Słuchasz Radia Meteor. Autopromocja.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Autopromocja.
4: Radio Meteor.

0: Gościem w studiu jest teraz Mateusz Stasiak. Witamy, Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Mateusz jest byłym członkiem naszego kochanego Radio Meteor. Obecnie pracuje w Dzień Dobry TVN. I mam właśnie pytanie do ciebie a propos Dzień Dobry TVN. Czy zastanawialiście się kiedyś, żeby wprowadzić Do Widzenia TVN?
1: Wiesz co, był pomysł taki, żeby wprowadzić Dobry Wieczór TVN. Istnieje nawet taki program. Był, on przez chwilę był na antenie TVN Style, był prowadzony, ale nie wytrzymał długo, chyba miesiąc tylko był emitowany. Ale Do Widzenia TVN nie, ale może ten pomysł przekażę na kolegium.
0: No. Rozumiem. Ja mam jeszcze takie pytanie z sekcji pytań filozoficznych, ponieważ zaczęliśmy tak spokojnie, żeby jednak tutaj wprowadzić cię przed mikrofon, jednak to jest takie pytanie filozoficzne. Wolałbyś mieć dwie stopy zamiast dłoni, czy dwie dłonie zamiast stóp?
1: Wiesz co, chyba wolałbym mieć dwie dłonie zamiast stóp.
0: Z czego wynika ta odpowiedź?
1: Wiesz co, bo wtedy bym mógł na przykład, wiesz, poruszać się na czworaka bardziej efektywnie, jak, wiesz, jakby... Jak mógłbym, może pewnie też bym szybciej biegał, wiesz, bo jak psy też na czterech łapach, no to jakby szybciej niż na dwóch łapach człowiek. Więc chyba to by było bardziej logiczne i zawsze mogę też ukryć te ręce w butach po prostu.
0: Rozumiem. Czyli wtedy w sumie... Ale właśnie, pytanie, czy byś ukrywał je w butach czy w rękawiczkach?
1: O, widzisz... O tym nie pomyślałem.
0: No właśnie.
1: Wiesz co, ja myślę, że po prostu zamiast skarpetek miałbym rękawiczki i do butów.
0: Okej. Okay. No słuchajcie widzowie, jeśli wy również tutaj jesteście zainteresowani takimi pytaniami, jak najbardziej czekamy na wasze odpowiedzi. Dawajcie nam znać w naszych social media. A teraz Get Up and Jump w Radiu Meteor.

0: that binds, because you're mine. I walk the line, because you're mine. I walk the line, because you're mine. I walk the line.
1: To było I Walk the Line Johnego Casha, a za mikrofonem jest Alicja Rychlewicz na castingu prezenterów. I słuchajcie, jest taka ciekawostka, czy powiem taka informacja, niektórzy myślą, że słońce kiedyś wybuchnie. I rzeczywiście niektórzy może w to wierzą, niektórzy nie, ale prawda jest taka, że prawdopodobnie za jakieś 5 miliardów lat zamieni się tak w czerwonego olbrzyma. Więc spokojnie, słuchajcie, nie macie się czego martwić. Na słońce jeszcze dużo czasu mamy z tym słoneczkiem, mimo że jest wrzesień i pogoda coraz troszkę gorsza, ale spokojnie, bo teraz trochę może sentymentalnie przejdziemy do Beatlesów i Here Comes the Sun, bo słoneczko to jest to, co lubimy najbardziej.

Nie wiem, czy mamy wśród naszych słuchaczy, fanów Lady Gagi, ale ostatnio media tutaj przekazały taką niepokojącą wiadomość, że Lady Gaga zniknęła tutaj z radaru tutaj bliskich znajomych i rodzin, że nie wiadomo, co się z nią stało. I ostatnio została przyłapana razem ze swoim partnerem na spacerze z, uwaga, noworodkiem. Więc co by tu nie sądzić, chyba prawdopodobnie powód zniknięcia był jak najbardziej wesoły, no bo Lady Gaga została mamą, o czym wiele razy wspominała, że jest to jej największe marzenie. No, nie znamy jeszcze szczegółów ani płci, ani imienia, ani nic, bo spokojnie myślę, że na to wszystko przyjdzie pora. Jak nie przyjdzie, to nie ma powodu do stresu, no bo każdy żyje tak, jak chce, a my możemy tylko i wyłącznie pogratulować, jeśli to oczywiście prawda. I na antenie teraz aplauz od Lady Gagi.

0: Sweet Caroline, to jeszcze nam dogrywa na antenie Radia Meteor, a jest ze mną Michalina Dobaczewska, czyli...
1: Dzień dobry, Michalina Dobaczewska, lat 23, nie robię nic interesującego.
0: Uważa, że nie robisz nic interesującego, bo ja się dowiedziałam, że na przykład pracujesz w escape roomie.
1: Zgadza się.
0: I teraz takie małe pytanko, słuchaj. Czy ty lubisz podglądać ludzi w stresowych sytuacjach?
1: Bardzo. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Niekoniecznie się z nich śmieję, ale na pewno sprawia mi to ogromną satysfakcję, bo myślę sobie w takich sytuacjach o tym, że również ktoś mnie oglądał i również robiłam rzeczy jeszcze głupsze od nich.
0: Czy w takim razie poszłabyś do escape roomu, gdybyś ty sama mistrzowała?
1: Czy poszłabym do...
0: Tak, wiedząc, że ktoś taki jak ty podgląda.
1: Tak.
0: Tak.
1: Uważam, że jestem bardzo wyrozumiałym człowiekiem i mam świadomość tego, że wszyscy chodzimy po tej pięknej planecie Ziemia po raz pierwszy.
0: Po raz pierwszy, okej. Okay. A czy zdarzyła ci się kiedyś taka sytuacja w escape roomie, że aż musiałaś odwrócić wzrok? Wszyscy wiemy, o czym mówię.
1: Tak, dokładnie. Wczoraj, kiedy otóż prowadziłam na jednym z pokoi grupę 40-letnich panów na integracji pracowniczej.
0: O, i coś się wydarzyło?
1: Tak, była to sytuacja bardzo nieprzyjemna ze względu, że panowie byli już w stanie raczej, powiedziałabym, że wesołym, a konwencją tego pokoju jest wprowadzenie aktorskie, gdzie odgrywa się postać takiej dosyć, powiedziałabym, młodej, bardzo lekkomyślnej kobiety.
0: A, czyli musiałaś pewno tutaj swoje komunikacyjne umiejętności podnieść do maksimum, prawda?
1: Zdecydowanie tak.
0: No bo właśnie, tutaj przechodząc, będziesz studiować nowe media w komunikacji, prawda?
1: To prawda.
0: I mamy tutaj w Radiu Meteor jako redaktorka naczelna, bo to już również jesteś, musisz się komunikować z wieloma różnymi osobami. Teraz pytanie, czy jest powiedzmy w kolegium, czyli w zarządzie Radia Meteor, ktoś, z kim komunikujesz się najgorzej, jest najtrudniejszy w komunikacji?
1: Na ten moment, szczerze mówiąc, uważam, że nie, bo wszystkie osoby, które są w kolegium, uważam, że są to wręcz moi koledzy i znamy się jeszcze z czasów przedkolegialnych i z czasów zanim objęłam tę funkcję, więc na ten moment, jeżeli mówimy o aktualnym składzie kolegium, nie ma takiej osoby.
0: Dobrze, to dobrze to słyszeć, bo w takim razie może powiedzieć, że wszystko będzie na miejscu i będzie dobrze, a teraz gimme more na antenie Radia Meteor.

tak, 82 rok i król popu, Michael Jackson Beard. Jeśli chodzi o tę piosenkę, no to ciężko nazwać ją ambientową, ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której medytujecie i słuchacie tych uderzeń w gongi, może w misach solnych, może tego typu atmosfera, natomiast jest to piosenka, do której po prostu można potańczyć albo pojechać autem bez reklam w Radiu Meteor.

Urodziny. Każdy z nas ma w pewnym wieku, prawdopodobnie się już ich nie świętuje aż tak hucznie, bardziej wtedy imieniny, natomiast są osoby, które tak powiedzmy już w zaawansowanym wieku, może nie w zaawansowanym, ale w porządnym już wieku świętują je dalej. Jest to chociażby Pascal Brodnicki, francusko-polski kucharz, który od tych 50 lat już w zasadzie cały czas z tym gotowaniem jest

ciężko to powiedzieć inaczej niż w związku, po prostu bardzo kocha gotować, ale jak się okazuje, przez 50 lat zdobył również wielu przyjaciół, chociażby Kurt Scheller, Dominik Brodnicki, która w zasadzie jest jego mamą, w każdym razie Paweł Dobrzański, wiele osób przecięło się z tym, z Pascalem, który przez 32 lata temu poznał się w hotelu Bristol z kucharzem Kurtem Schellerem i to otworzyło mu drogę do niespotykanych laurów zwycięstwa, ale mimo wszystko pozostał wierny swoim korzeniom i to gotowanie cały czas przewija się w jego życiu, ale chciałby i tak zwolnić, bo chociaż od 35 lat to robi, to chciałby na te kolejne kilkadziesiąt, miejmy nadzieję, troszeczkę wolniej z tym żyć i tego właśnie, panie Pascalu, tobie życzę.

0: na antenie rozbrzmiewało nam przed sekundą innuendo od Queen i w studio mam już osobę, która jest tak zwanym targetem demograficznym takich piosenek, Mateusz Stasiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Było to trafne, choć mógłbym wziąć to za obrazy.
0: Wziąłbyś? Wziąłeś
1: nie,
0: teraz?
1: Nie.
0: Okej, okay. Ale nie miało być, naprawdę nie miało być, absolutnie. Ale powiedz mi, bo ty w Radiu Meteor byłeś już ile lat temu? Od kiedy odszedłeś?
1: Prawie że rok temu.
0: Okej. Okay. I dalej w studio wisi twój portret.
1: Wisi.
0: Czy tak. To nie jest kwestia przebujałego ego?
1: Nie.
0: A czego?
1: Nie, to nie jest kwestia przebujałego ego, bo to nie ja ten portret tutaj postawiłem i to nie ja zdecydowałem o tym, że on ma tutaj być.
0: Okej, okay, ale zgadzasz się, zostałem
1: uhonorowany w ten sposób, że miałem pojawić się na Aleje Gwiazd i tak od tych dwóch lat, znaczy w sumie od trzech lat, cały czas czekam, aż mi powieszą w końcu.
0: Ale masz okazję zrobić to samemu.
1: Nie, no daj spokój. Wtedy to by była megalomania.
0: Troszkę tak, ale to też, wiesz, to jest kwestia szacunku do siebie. Żeby jednak, jako jedyny
1: nie pozwolić sobie, żeby... Ale słuchaj,
0: no właśnie pytanie,
1: ale jak się teraz obrócisz, zobacz, jakie mam towarzystwo. Ja mam obok siebie Krzysztofa Krawczyka, ja mam obok siebie...
0: Nikolę Dziębowską.
1: Tak, to też, ale mi chodziło, że tu jeszcze Einstein był wcześniej, a teraz nie
0: widzę go.
1: Więc wiesz co, tu też jest mi dobrze, tam też, obok tam Szymona Ratajczaka, Radka Męczkarskiego, Gabi Jelonek, spoko, ale jednak Krawczyk to też nie narzekam.
0: Okej. No z tym wąsem faktycznie można...
1: Też właśnie próbuję. No.
0: Jeździsz Hyundaiem i40.
1: Tak.
0: Czy jeśli jeździłbyś lepszym samochodem, to jednak wolałbyś wisieć na ścianie sław?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to, jakim samochodem ktoś jeździ, nie implikuje tego, czy powinien być na Aleje Gwiazd, czy nie.
0: Zdecydowanie nie.
1: Więc tak. Jakbym jeździł lepszym samochodem, to znaczy, że miałbym więcej pieniędzy, to znaczy, że pewnie wolałbym czas spędzać inaczej.
0: Ale nie masz, bo palisz.
1: No tak. No co mam ci powiedzieć? No, każdy ma jakiś nałóg w życiu. No.
0: Nie każdy.
1: No to prawie każdy, a ja akurat mam taki.
0: No dobrze. No niech tak będzie. Niech tak zostanie. Życzę ci wszystkiego najlepszego.
1: Ja
0: mimo wszystko. Tobie. Żebyś wisiał, gdzie tylko chcesz. Jeździł autem.
1: Powieszę się, gdzie będę chciał.
0: Okej, okay, super. Dzięki. To tyle ode mnie. Mateusz Stasiak w studiu Radio Meteor. Po raz kolejny, miejmy nadzieję, żeby jeszcze wiele więcej takich było. Ale teraz Dire Straits, Money for Nothing, kolejna piosenka
1: dla
0: ciebie.

0: przenieść się z nami w czasie do lat 70., 80. i 90. Goldies. Już teraz w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.

It's the final countdown, czyli ostatnie odliczanie. Tak samo jak my odliczamy już do momentu, w którym nasz kraj opuszczą ostatnie bociany, które kombinują jak z klasą i jak elegancko opuścić swoje aksamitne gniazda. No tak jak wiemy, bociany to są ptaki, które bardzo lubią ciepłe kraje, a gdzie ciepło, tam ogień, a gdzie ogień, tam wiatr oraz ziemia. Także teraz na antenie Radio Meteor, Earth, Wind and Fire, let's groove.

12 września 2026 roku był dniem na pewno dużych niespodzianek dla rezydentów szpitala Royal Marsden w Londynie, który stwierdziła, że odwiedzi księżna Kate, która ponad 2 lata temu przeszła chorobę nowotworową i otrzymywała pomoc właśnie w tym szpitalu. I z tego też powodu, przez to, że choroba aktualnie jest w remisji, stwierdziła, że chce troszkę zainspirować pacjentów tego szpitala i dać im siłę i nadzieję na pokonanie tej strasznej choroby. Spotkała się z nimi, porozmawiała i doszli do wspólnego wniosku, że najważniejsze, co daje im siłę w trakcie walki z tą chorobą, jest rodzina oraz dzieci. To był wspólny mianownik, który znaleźli Brytyjczycy i myślę, że znajdą go też inni ludzie na całym świecie. Tak więc teraz na antenie Radia Meteor Fortunate Sun.

0: Fortunate Son. Fortunate oznacza szczęście. Tak samo jak ja jestem teraz szczęśliwy, że na antenie Radia Meteor goszczę niesamowitego eksperta do spraw młodzieży, ale nie tylko młodzieży, tylko wszystkiego. Michalina Dobaczewska, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Tak więc na start zacznijmy od takiego dosyć znanego powiedzenia. Jak wiemy, jesteś ekspertką do tak naprawdę wszystkiego. Chciałbym cię spytać o odniesienie się do pewnego znanego powiedzenia, czyli Łukasz, mango piecem nie oszukasz. Co to znaczy?
1: Wydaje mi się, że najtrudniejszym czynnikiem tego pytania jest zlokalizowanie, kim jest podmiot tego zdania, czyli Łukasz. Bo wydaje mi się, że taki Łukasz to może być generalnie pewna figura, nie? Że to nie chodzi o konkretnego Łukasza, którego znamy z imienia i nazwiska, tylko faktycznie trzeba sobie w swoim życiu takiego Łukasza zlokalizować. I jak brzmiała dalsza część tego powiedzenia?
0: Łukasz, mango piecem nie oszukasz.
1: No właśnie, to jest taka dosyć kontrowersyjna kwestia, no
0: czyli
1: bo...
0: Czyli każdy jest takim Łukaszem.
1: Każdy ma w swoim życiu takiego Łukasza, bo mango piecem nie oszukasz. Chodzi po prostu o to, że nieważne jak bardzo będziemy starali się zmienić czegoś pierwotną formę, poddawać je różnego rodzaju obróbce, na przykład termicznej właśnie jak w piecu, no to mango nadal pozostanie mango i nie zmieni się na przykład w pomidora.
0: Ale to mango, czyli że człowiek idzie, prawda? Man go. A co jeżeli man stand?
1: To też jakby się do tego uważam, że
0: czy wtedy
1: zalicza.
0: Piecem możemy oszukać, jak idzie?
1: No właśnie nie, bo mango piecem nie oszukasz. I jeżeli jakby masz kogoś podstawową wersję, prawdziwą wersję, zgodną z jego wnętrzem i wrzucisz go do pieca, nieważne czy man go, czy man stand, to on jakby nadal jest sobą, jest tym man go.
0: Rozumiem.
1: I obróbka tego nie zmieni, a Łukasz to są te wszystkie osoby w naszym życiu, które starają się właśnie na siłę zmienić to, kim jesteśmy.
0: A co jeżeli Łukasz jest uczciwy i nie planuje oszukać pieca? Z tym cię zostawię, ponieważ teraz na antenie Radio Meteor autopromocja.
2: Autopromocja.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Masz dość notowania na zajęciach?
6: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
5: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
7: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
8: Radio Meteor. Słuchasz Radia Meteor.

Na zegarach 14, już 15 minut po godzinie 13. Wysłuchacie radia Meteor. Słuchajcie, pomału robi się już chłodniej. To znaczy dzisiaj mamy jeden dzień, który rzeczywiście wychodzi od tej takiej wrześniowej normy, natomiast za chwilę już skończą się te takie chwilowe upały. Znowu wrócimy do termosów, znowu będziemy musieli nastawić się na to, że kończy się sezon ciepły, zaczyna się sezon zimny. Przeziębienia, niemalże takie impulsywne napady tego ziombu, który będzie dotykać nas po opuszczeniu różnych przestrzeni, ale na szczęście my dajemy wam zawsze taką ciepłą opokę, muzyczną opokę, informacyjną opokę, także słuchajcie nas, dryfujcie razem z nami jeszcze przez kilka godzin, a dryfujemy trochę nostalgicznie, ponieważ podryfujemy z zespołem Tok Tok i René.

top 10 nigdy nie kończących się historii. Numer 1 oczywiście film Neverending Story. Numer 2 powiedziałbym, że niedziałające schody ruchome na rondzie Caponiera. Numer 3 budowa Sagrady Familii. Natomiast ta ostatnia się już skończyła. Była wielka uroczystość, było duże otwarcie, dużo dziennikarzy, delegatów, zarówno ze świata sakralnego, jak i ze świata świeckiego. Natomiast czemu o tym mówię? Ponieważ w Sagrady Familii pojawił się polski akcent. Jeżeli tyle lat czekamy na budowlę i dostajemy tam polski akcent, to jest takie same uczucie jak znalezienie fragmentu języka polskiego w GTA 5. I słuchajcie, na suficie, na freskach w Sagrada Familii pojawia się napis Częstochowa, co nawiązuje do tego, że jest to jedno z sanktuariów maryjnych, a tam są wszystkie wymienione. Także możemy czuć się dumni, Polska górą, make Poland great again, oczywiście apolitycznie. You are the only one I want już teraz na antenie Radia Meteor.

0: na zegarach dochodzi godzina 13.30. Ja mam teraz przyjemność gościć w Radiu Meteor Mateusza Stasiaka, czyli postać niewątpliwie zasłużoną do tego stopnia, że siedzimy w tym momencie w studiu, które spokojnie mogłoby być miejscem jego imienia, a za mną stoi jego portret. Słuchaj, Mateuszu, wiem, że byłeś ważną postacią w Radiu Meteor i nadal gdzieś tam pozostaniesz. Czy taką postacią się też czujesz po czasie?
1: Trudne pytanie, bo jakby nie lubię mówić o samym sobie, ale wydaje mi się, że tak, czuję się ważną postacią w historii tego radia i czuję się, że zrobiłem sporo fajnych rzeczy w tym miejscu.
0: Bo właśnie nurtuje mnie jedna kwestia, ponieważ niewątpliwie w wielu dziennikarzach naszej redakcji uruchomiłeś publicystycznego bakcyla, będąc jednym z trzech założycieli obok Ady Konratowicz i Filipa Kolińskiego.
1: Jak jest teraz, założyli Ada i Filip, a ja im tylko pomagałem i wtedy byłem dyrektorem.
0: No ale byłeś twarzą tego na zdjęciach.
1: Później, już to było okay. To już później, to już po kolejnym sezonie. Ale tak. oni zaczęli.
0: To prawda, jasne. I teraz chciałbym, żebyś powiedział z ręką na sercu, czy jesteś zadowolony z rozwoju tego, mając świadomość, że słucha ciebie w tym momencie pewnie kilka osób z tego formatu.
1: Jestem zadowolony z tego, jestem, powiem ci szczerze, mega dumny z tego, jak wygląda w tym momencie, jak jest teraz, bo kiedy zaczynała ta audycja pojawiać się na antenie Radia Meteor, to była po prostu, zamysł był taki, że miałoby to być takie coś w stylu szkła kontaktowego, powiedzmy, że siedzą dziennikarze po prostu przed mikrofonem i opowiadają o tym, co się wydarzyło w polityce, ale potem przybrało to trochę inną formę właśnie takich rozmów z ekspertami w głównej mierze i wydaje mi się, że właśnie to był strzał w dziesiątkę, bo ile można słuchać tych samych osób, które opowiadają o tym samym, a jeżeli masz

0: dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Wiąda
1: i Adam Zawadzki. Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Interton Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
5: Słuchasz Radia Meteor.
6: Dzień dobry, za niespełna 21 minut wybije godzina 14.00. Dzisiaj mamy sobotę, więc to jest idealny czas i idealna godzina na to, żeby sobie wbić filiżaneczkę kawy, taką jeszcze przed obiadem. Po drugim śniadaniu mi się wydaje, że idealnie wejdzie. I co jeszcze możemy robić w tą sobotę? Myślę, że to jest idealny czas, żeby sobie surfować, nawet żeby zanurkować w tym internecie, kiedy sobie poglądasz tak zwane pierdoły filmiki czy to na Facebooku, czy na Instagramie, żeby sobie rozweselić troszkę bardziej ten dzień. A co wieczorem, no jak sobota, no to może jakieś uroczystości, czy to rodzinne, czy nierodzinne, imprezy ze znajomymi, czy może wyjść na miasto, bo ci ładna pogoda, może jakiś jeden z ostatnich grilli w tym roku, bo już może nie być takiej dobrej pogody. No ale co, będziemy też mogli wbiegać na wzgórze, no tak się potocznie mówi, jak kogoś na przykład czeka cięższy wieczór dzisiaj, więc teraz na antenie Radia Meteor Running Up The Hill.

chwilę temu mówiłem, że w sobotnie popołudnie można nurkować, surfować po internecie i właśnie jednego dnia tak to zrobiła Sylwia Grzeszczak. Znalazła tam postać Pedro Guilherme. Jest to portugalski ksiądz, który może jest znany z tego, że on koncertuje po całym świecie, śpiewając różne piosenki chrześcijańskie. I właśnie Sylwia Grzeszczak, czyli polska piosenkarka, tak się nim zainspirowała i tak, może nie zainspirowała, ale tak spodobała jej się jego postać, że chciała zagrać z nim wspólnie na jednej scenie jakiś utwór. Napisała do niego na jednym z portali społecznościowych, ten po jakimś czasie jej odpisał i wszystko to się udało zrealizować w Opolu. Na pewno bardzo zadowolona była z tego publika, jak i sama Sylwia Grzeszczak, która mówiła potem, że ma nadzieję, że ta współpraca nie zakończy się tylko na tym jednym spontanicznym występie, tylko też na dalszych wspólnych utworach, gdyż jej się to bardzo podobało. A teraz na antenie Radia Meteor Led Zeppelin i Black Dog.

0: niespełna 10 minut przed godziną 14 swoją obecnością w studiu zaszczycił nas Kuba Lubawy, czyli dyrektor programowy Radia Meteor. Cześć Kuba.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: Ja mam takie pytanie, bo tutaj usłyszałem kiedyś, że padły takie słowa w twoim kierunku od jednego z prowadzących zajęcia, że jesteś pod stawką, pod mikrofon. A to teraz jednak ty siedzisz tutaj w tym Radiu Meteor jako dyrektor programowy i jak się czujesz, jakie masz podejście do tych słów po już jakimś tam czasie?
1: Myślę, że były w pewnym sensie potrzebne. Myślę, że też takie słowa, nawet jeżeli są dość dosadne, to zawsze czegoś uczą. Tak samo było w tamtym przypadku, bo finalnie cała historia z byciem podstawką pod mikrofon i zawalonym materiałem skończyła się oceną bardzo dobrą i chyba właśnie pan redaktor, od którego te słowa usłyszałem, po czasie zmienił zdanie, chociaż gdzieś tam teraz tego nie konfrontowałem. Nie wiem, jak teraz się na to zapatruje.
0: A takie słowa, które właśnie od niego usłyszałeś, to trochę zmieniły twoją perspektywę i zmotywowały cię do cięższej pracy, czy jednak wręcz w drugą stronę?
1: No myślę, że jest to taka forma lekkiego, można powiedzieć, takiego zdrowego kopa motywacyjnego.
0: Czyli czujesz się po nich lepszym radiowcem?
1: Nie wiem, czy konkretnie po tych słowach. Myślę, że jakoś nie zostały mi szczególnie w głowie, nie zachwiały też mojej pewności siebie, a może to byłby taki sygnał awaryjny, że jeżeli to by zachwiało, to że może faktycznie to niekoniecznie jest coś dla mnie, ale jakoś się z tego podniosłem.
0: No to najważniejsze, czyli taki morał z tego, z tej krótkiej rozmowy jest taki, że czasem nie warto się dołować, trzeba po prostu robić swoje. Bardzo dziękuję tobie, Kuba, a teraz na antenie Radia Meteor Lady Punk i Motyle.
2: Bileciki do kontroli! Tu ich nie potrzebujecie. Best of PKP. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
3: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
4: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Na antenie Radia Meteor piosenka o tytule Miłość z filmu Trzy Miłości. W jaki sposób chociażby komuś można miłość okazać? No na przykład kupując mu skarpetki w jego ulubionym kolorze, czy w jakimś fajnym wzorze, no bo nie ma co ukrywać. Wszyscy z nas zwracamy uwagę na tę część garderoby. Aktualnie na zegarach już po godzinie 14, dokładnie godzina 14:08, czyli taka troszeczkę pora obiadowa. A jeśli chodzi o obiad, no to jedną z propozycji, które tutaj mogę zaserwować, jest chociażby papryczki chili. Są chociażby papryczki chili. Może nie jest to ulubiony dodatek wszystkich osób, bowiem nie każdy lubi, gdy coś jest pikantne. Natomiast tak właśnie propos papryczek. Nie wiem, czy jedna z najlepszych, czy najlepsza. Najlepszy rockowy zespół amerykański. Nie chcę być zbyt wyniosły, określając w ten sposób właśnie Red Hot Chili Peppers, no ale tak galopując już przez nasze tutaj muzyczne tytuły, no to nie mogę przestać i muszę ich zapowiedzieć. Can't Stop od Red Hot Chili Peppers.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Nieunikniony moment, czyli zakończenie wakacji już za nami, więc zbliża się jesień. To oznacza, że już w internecie możemy teraz poczytać trochę o najmodniejszych fryzurach właśnie na nadchodzący ten szary okres roku. I chociażby możemy tutaj zauważyć, że wracają modne chociażby ciągle Butterfly Bangs czy Boyfriend Bixie wraz z Pixie Cut, czyli taka króciutka hybryda z klasycznym bobem. Oczywiście mowa tutaj o fryzurach dla kobiet. Ponadto możemy przeczytać, że będzie wracała po raz kolejny Hello Layers, czyli w dosłownym tłumaczeniu warstwa aureoli. Jeśli uważacie, że wasza partnerka, kuzynka czy mama jest takim właśnie waszym aniołem, no to możecie zaproponować chociażby ten rodzaj fryzury. No ale to nie tylko to, co możemy przeczytać. Ponadto po modzie na Sherry Red i Strawberry Blonde przyszła pora na stonowane, eleganckie koloryzacje, które wpiszą się w nieprzemijającą modę na cichy luksus. Styliści właśnie między innymi te rodzaje fryzur aktualnie polecają, no ale prawda jest taka, że ja mogę tutaj tylko mówić, to i tak wasz fryzjer czy potencjalny fryzjer będzie wiedział najlepiej, jak nie zrobić z tego jednego wielkiego bagna.

0: Jesteśmy już ponownie na antenie Radia Meteor, a ze mną dzisiaj nie byle jaki gość, bowiem jest tutaj w studiu razem ze mną Jakub Lubawy. Dzień dobry, Jakub.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jakub. Cześć. Myślę, że powinniśmy zacząć od tego, od gratulacji tak właściwie, no bo jakiś czas temu zostałeś dyrektorem programowym właśnie w Radiu Meteor. Z czym wiąże się ta funkcja?
2: No przede wszystkim ustalaniem ramówki. Dużo tej pracy jest teraz, no bo trzeba ustalić ramówkę, co w tej ramówce się znajdzie, ale także pasma, które no już od dawna są takim naszym tradycyjnym motywem, jeżeli chodzi o Radio Meteor. No i to też wymaga zebrania wszystkich, przekastingowania, no i następnie tej najtrudniejszej rzeczy, czyli wybrania, kto te pasma poranne w ogóle ma prowadzić. Później chyba będzie tego trochę mniej, no bo będzie to po prostu pilnowanie tej ramówki, też praca z tymi ludźmi, którzy być może będą potrzebowali trochę wsparcia, pomocy w pomyśle, w warsztacie.
0: No właśnie, czyli dużo pracy przed tobą, ale z tego co wiem też dużo pracy za tobą, bowiem jakiś czas temu udało ci się obronić swoją pracę licencjacką, czyli tutaj kontynuuję swoje gratulacje. Ale jak też udało mi się dowiedzieć, aktualnie planujesz i zbierasz pieniądze na to, aby móc sobie pozwolić na zakup BMW, jednego ze starszych modeli. Czy nie uważasz, że ta renoma, jaką owiane są samochody właśnie marki BMW i ludzie nimi jeżdżący, mogą trochę wpłynąć na twoje, na postrzeganie twojej osoby przez osoby, które tutaj w radiu będą przez ciebie prowadzone?
2: Myślę, że finalnie sam efekt, jakim byłoby posiadanie takiego takiego starego BMW jednak przewyższa wszystko to, co jest poza tym też. No fajnie, żeby to nie był taki, wiadomo, wóz kaskaderski, tylko żeby to było jakieś ładnie zachowane auto, takie do powolnej jazdy.
0: Wiem, że to pytanie było wyrwane z kontekstu. A propos wyrywania, Rad Król i Organek na antenie Radio Meteor.
3: Best of PKP w Radiu Meteor.

Nic ci nie powiem od Magdy Klus za nami, a przed nami Dominik Maćkowiak, witam was serdecznie. Kto późno wstaje, godzina 14:27. Ja was tutaj z wami nie będę flirtował przez dłuższy czas, no bo jest miesiąc wrzesień, nie luty. Ale no, wrzesień też oznacza, że je będzie coraz chłodniej, coraz zimniej, więc trzeba będzie trochę te kaloryfery podkręcić, a przed nami będzie już tylko coraz zimniej i może jakaś majestatyczna zima na nas będzie czekać, a przed nami minęło kwiat jabłoni.

news ze świata, nie tylko z Polski. Ponieważ ostatnio była taka sytuacja po tym, jak medalistki brązowe Mistrzostw Europy Serbki, które no, niestety wygrały z Polkami 3-1, udały się do kancelarii prezydenta Serbii Aleksandra Vučića na jego zaproszenie, aby odebrać od niego tam

stał obok serbek, żeby zrobić z nimi zdjęcie, tak jak Donald Trump, ale no było, minęło kwiaty jabłoni, teraz nie ma cię i nie ma mnie od zuty.

0: Witamy ponownie po, znaczy witam ponownie po nie macie od Zuty. Gościmy gościa, masło maślane w naszym studiu, Mateusza Stasiaka, czyli postać, znaną postać, lubianą, mam nadzieję, wśród radiowców.
1: Też mam taką nadzieję.
0: No, wszyscy mamy taką nadzieję, tutaj Michalina Dobaczewska na pewno lubi Mateusza Stasiaka, tutaj Jędrzej Kaczmarek również, ale no, to nie o nich chodzi, tylko o naszego gościa. I Mati, wiemy wszyscy, że jesteś nałogowym palaczem, że palisz jak komin, jak... Można powiedzieć, że potrzebujesz swojego kominiarza prywatnego i czy kiedykolwiek ci się zdarzyło palić w budynku radia? W toalecie? W reżyserce?
1: Tak. Zdarzyło mi się.
0: Ale to, nieładnie.
1: Ale to nie były normalne papierosy, to były elektroniczne papierosy.
0: No, ale to wiesz, może nadal alarm przeciwpożarowy wybuchnąć.
1: Wiecie co, ty jeszcze nie pamiętasz, ale tam w starej siedzibie Radia Meteor, to tam to dopiero, jak ja miałem poranki, prowadziłem je z Julką Kaczmarek i Olą Grzelak, to zaraz potem przychodzili zawsze Olga Szygenta i Kuba Ferlin i oni zawsze wchodzili do takiej bardzo gęstej atmosfery w studiu, wiesz? Ja nie wiem, jak Ola i Julka za nowe wytrzymywały, ale ja tam potrafiłem bardzo częczyć.
0: Ja wiem, że w starej siedzibie zdarzało się, że ktoś się zakruszył po prostu w toalecie i musiał potem pisać na grupie na Facebooku, żeby ktokolwiek go wypuścił. Możesz powiedzieć, kto to w ogóle był, tak dla słuchaczy?
1: No, ja nawet nie pamiętam tej sytuacji.
0: Nie?

0: Więc
1: to możliwe, że to było wewnątrz działowe. Dobrze. Ostatnie pytanie. Czy lubisz Hyundai? W sensie, czy jesteś zadowolony ze swojego obecnego modelu, ponieważ Hyundai nie jest za bardzo znane jako takie auto z wyższej półki, czy byś chciał zmienić to mimo wszystko
2: nie,
1: na coś innego?
2: Nie, ten samochód całkiem niedawno, parę miesięcy temu i jestem zadowolony, jak już działa, bo mam problemy z EGR-em delikatne. Już był któryś raz u mechanika i ja próbuję to cały czas jakoś zrobić, żeby to działało, ale co chwilę mi wyskakuje po prostu jakieś
1: dobra. No mamy tutaj akurat problem już lekki z czasem, więc przed wami miły od L.A.A.S.
3: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: Best of PKP w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
8: Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć.

To był zespół Republika i Śmierć w bikini. A na zegarze mamy 2 minuty po godzinie 15. Tutaj Wojtek Piasny, witam bardzo serdecznie was wszystkich. Tak jak mówiłem, muzycznie zaczęliśmy od zespołu Republika, a teraz na naszej antenie inny zespół, mianowicie zespół o dosyć enigmatycznej nazwie Calls. No a tytuł piosenki nazywa się Sleepwalker. Generalnie, jeżeli sobie pomyślimy, no to kosmicznie tutaj trochę nam się zrobiło. Chodzić podczas snu, no to jest dosyć taka kosmiczna rzecz. Ważne w każdym razie, żeby nie wylądować pod żyrandolem albo nie pikować w dół podczas tej piosenki.

dotarła do nas bardzo szokująca informacja, mianowicie po 26 latach mieszkania w willi w Malibu, to jest niedaleko Los Angeles, czyli w Kalifornii, aktor Pierce Brosnan, który jest znany chociażby z roli Jamesa Bonda, poinformował wraz ze swoją żoną, że podjęli decyzję o wyprowadzce, a to nie jest byle jaka rezydencja, dlatego że jej wartość może sięgać nawet 100 milionów dolarów, jednak no niestety tutaj ta posiadłość jest narażona na pożary, które mają miejsce w Los Angeles i okolicach. A więc Pierce Brosnan podjął wraz z żoną taką decyzję, żeby sprzedać tą posiadłość. Jak widać, nie tylko pożary mają na to wpływ, ale i na przykład to, że niestety wpadł on w pewne problemy finansowe, ponieważ, jak wspominał, zdarzało mu się wpadać w problemy. Zdarzało mu się grać w mniej ambitnych produkcjach. No i niestety sprawiało to, że też nie ma trochę pieniędzy na spłacanie tego domu. My życzymy oczywiście panu Brosnanowi, żeby te jego problemy się odmieniły. No i może jak to zagrożenie będzie mniejsze, będzie miał też większe środki finansowe, ten dom odkupi.

0: Radio Meteor.
1: To była Sana Chinic dwa razy, a z nami w studiu jest Michalina Dowaczewska, czyli redaktor naczelna Radia Meteor. I ja bym chciał tutaj, jako że Michalina jest tą naczelną od niedawna, po jej wybraniu w czerwcu, ja bym chciał wrócić do etapu właśnie wyboru, mianowicie kiedy rywalizowałaś z poprzednim naczelnym, czyli z Tymoteuszem Siwonem, i ja chciałem powrócić do debaty, która miała miejsce. I generalnie ja jako jej widz odniosłem takie wrażenie, że wy w tej debacie bardzo się ze sobą zgadzaliście, aż w pewnym momencie za bardzo, i można by odnieść wrażenie, że ta zmiana Tymka właściwie nie musiała mieć miejsca, bo właściwie to co ty chcesz zrobić, no to i Tymek mógłby zrobić.
2: Generalnie wydaje mi się, że raczej dobrą tendencją jest to, że są dwie osoby, które na tym miejscu zależy i które mają dosyć podobną wizję, i najwidoczniej i te pomysły były satysfakcjonujące i były dobre. Jednak były niektóre rzeczy, w których się między sobą nie zgadzaliśmy, i to było bardziej może podejście do niektórych spraw, bardziej...
1: Jakie to były sprawy?
2: Ojejku, pomyślmy, na przykład kwestie warsztatowe, jeżeli się nie mylę, ale musiałabym sobie dokładnie przypomnieć przebieg tej debaty, okay. Bo szczerze mówiąc, nie pamiętam. I ja pamiętam, że miałam takie wrażenie, że po prostu mi zależy bardziej na organicznym podejściu. Plusy, myślę, że jednak dookoła tego, co jest tymi naszymi poglądami na dane sprawy, które powiedzieliśmy otwarcie na debacie, jest też wiele innych czynników, które wpływają na wybór, czyli na przykład dostępność, czyli na przykład czas, wiele, wiele, wiele różnych rzeczy.
1: Bo na przykład pamiętam, była kwestia ludzi, którzy są u nas w radiu, którzy no nic nie robią, mówiąc kolokwialnie, i bodajże Tymoteusz był za tym, żeby z tymi ludźmi działać dosyć ostro bardziej, czyli po prostu ich wywalać, a ty bardziej takie podejście spokojne.
2: Bo ja generalnie jestem spokojnym człowiekiem.
1: Ale czy jednak to nie jest trochę bycie za miękkim?
2: Ale jeżeli mi się dobrze wydaje, to ja podczas tej debaty powiedziałam, że jeżeli ktoś okay. nic nie robi i nie ma ochoty tej swojej takiej opieszałości naprawić, to też powinien odejść z radia.
1: Tylko więc... tak prościej, tak bardziej lekko, że tak powiem, bez takiej presji.
2: Tak, bo jeżeli to jest chwilowy zastój, to nie widzę problemu z tym, żeby z taką osobą porozmawiać. Jeżeli to jest długa tendencja, która ma miejsce, to jak najbardziej trzeba z taką osobą się pożegnać, no bo nie jest to ani dobre dla niej, ani dla nas.
1: No dobrze, dziękujemy bardzo tobie za tą rozmowę, no i czekamy na to, jak będzie twoja kadencja przebiegać.
2: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.
4: Witam serdecznie w ten sobotni tutaj już popołudnie. Wita się z wami Jędrzej Kaczmarek i cieszę się, że mimo tego, że polska reprezentacja w siatkówkę gra z Izraelem, czyli z państwem tam, gdzie chce, mówiąc kolokwialnie, to wy jesteście ze mną, z nami za chwilę. Być może przeskoczmy do innego tematu, gdyż za chwilę puszczę tutaj dosyć ciekawą piosenkę, no można powiedzieć, że z Włoch tutaj nie jest to państwo tam nie jest to państwo, które leży tam, gdzie chce, o takim, to można powiedzieć, o takiej kruchej melodii, więc można tutaj zabrać kompas, rozmarzyć się, gdyż jest to piosenka, która w 2021 roku wygrała konkurs Eurowizji dla Włoch, więc teraz dla państwa Zitti e Buoni od zespołu Maneskin.

No i robi nam się dosyć egzotycznie, gdyż był mecz siatkówki wspomniany, międzynarodowy, był też tutaj element włoski, a teraz się przeniesiemy do Kenii, gdyż jest to taka historia typu American Dream, mówiąc kolokwialnie, gdyż młody muzyk z kenijskiego slumsu został dostrzeżony przez wielkiego skrzypka polskiego. No jest to historia naprawdę inspirująca, gdyż widać, że nie zawsze liczy się pochodzenie czy majętność, czasami ten talent też wygrywa. Tutaj jest to materiał, który był w Dzień Dobry TVN. Można sobie, myślę, że gdzieś go odtworzyć, gdyż historia jest tego warta. Chodzi tu o młodego chłopaka Steve'a, który wykazał się wielkim talentem, gdy wielki skrzypek tutaj o międzynarodowej sławie Polak, więc mamy też tutaj polski wątek. Michał Buczkowski zauważył go, gdyż dostał zaproszenie właśnie od ambasady Polski w Kenii na taką, można powiedzieć, że wycieczkę i również był w szkole kenijskiej, która się nazywa Ghetto Classic i tam właśnie dostrzegł Steve'a. Polak właśnie, wielki skrzypek, bardzo, bardzo chwalił młodego Kenijczyka za jego sprawność. Jest to naprawdę świetna historia, inspirująca, więc no można powiedzieć, że nie mamy wymówek, że coś się nam nie uda, że nam się nie chce, że się źle urodziliśmy czy coś w tym stylu, bo zawsze można się obronić talentem i z tym przesłaniem teraz zostaje. A teraz szybkie tempo Wiktora Dyduła. Yeah.

0: I witam ponownie, tym razem ze znamienitym gościem, z nowym dyrektorem ramówkowym, z Jakubem Lubawym. Witam cię, panie Jakubie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No tutaj nowa funkcja, ale są pewne kontrowersje, które tutaj można powiedzieć narosły wokół twojej osoby, Kuba. Jak wiemy, prowadzisz też Jak jest teraz.
1: To prawda, zdarzało mi się intensywnie w zeszłym roku uczestniczyć.
0: Czytasz komentarze tutaj internautów, którzy komentują właśnie i zarzucają pewne kwestie temu programowi?
1: Chyba nie spotkałem się z tymi komentarzami. To brzmi jak wygodna odpowiedź, ale
0: okay.
1: Chyba nie wiem, o które komentarze chodzi.
0: To dobrze, że ja się tutaj spotkałem i mogę ci zadać te pytania, bo myślę, że dobrze, żeby to wybrzmiało, żeby tutaj słuchacze wiedzieli też, z kim mają do czynienia i masz szansę też się oczyścić. Tutaj wiele opinii, na które ja się napotkałem, a jak mówisz ty nie, jest o tym, że wasz tutaj program taki, można powiedzieć, polityczno-społeczny, no tutaj mówiąc kolokwialnie, cytując, tutaj jesteście na pasku jednej z partii politycznej, która jest też bliska władzom dziekańskim. I jak się odniesiesz właśnie do tego faktu? Czy jest pewna inspiracja właśnie władz? Wasze treści, jest ta ingerencja, czy jednak zaprzeczasz?
1: Zaprzeczam. Owszem, pojawiają się ludzie w naszych programach ze środowiska akademickiego, ale myślę, że tutaj ważne jest, aby wspomnieć, że te rozmowy rzadko dotyczyły, te przynajmniej te w moim wykonaniu, polityki krajowej, a raczej politykę zagraniczną, gdzie też zdarzała się krytyka, na przykład na odcinku o Węgrzech zdarzyła tam się drobna krytyka w stosunku
0: drobna, to dobrze rządowego. Powiedziane. Dobrze powiedziane. Jest też ostatnie pytanie, gdyż mam...

0: mało czasu. Krążą też plotki, że ty możesz mieć przez władzę tutaj obiecane stanowisko za swoje pochlebne informacje. Czy jest to prawda, że tutaj szykujesz się do zmiany na może jakąś właśnie tutaj stronę rządową? Czy przystępujesz do polityki czynnie?
1: Tak, będę nowym kandydatem na premiera z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość w przyszłorocznych wyborach.
0: Super, dziękujemy bardzo. Był to Jakub Lubawy, był też Jędrzej Kaczmarek. To już koniec ode mnie. Słuchajcie Radia Meteor.

Trwa sobotnie popołudnie, dziś jest 12 dzień września, zbliża się powoli godzina 16, zza mikrofonu wita się z wami Wojciech Stefaniak. Przed nami wiele muzycznych wrażeń podczas kolejnej godziny, między innymi za moment zespół Hej. Zespół Hej zabierze nas do centrum jednego z miast. Jak wiemy, miasta nocą pogrążają się w blasku latarni, które cierpliwie wsłuchują się w szepty lokalnych mieszkańców, w ich marzenia i pragnienia. To będzie piosenka Prędko, Prędzej zespołu Hej.

0: Radio Meteor.
1: To był zespół Hej i utwór Prędko Prędzej, a my nieco zwolnimy w naszym studio i przeniesiemy się na drugi koniec świata, na Filipiny. Kilka minut temu na antenie Radia Meteor mogliście posłuchać utworu Umbrella, tworzonego przez Jay-Z i Rihannę, a parasolka na pewno nie pomogłaby pewnej parze zakochanych z Filipin. Tam właśnie się przenosimy. Od kilku tygodni Filipiny zmagają się z katastrofą naturalną, powodzie, osuwiska. Z tym muszą dawać sobie radę mieszkańcy tamtych stron, a my byśmy chcieli powiedzieć o pewnej pięknej historii, która w obliczu tej tragedii się rozegrała. Małżeństwo Leyan i Gilbert wzięli swój ślub w kościele pomimo tego, że do pasa sięgała im woda. Był to pokaz niesamowitej determinacji i wielkiej miłości, którą ta para musi się wzajemnie darzyć. Pod wrażeniem byli również, była lokalna społeczność, lokalni mieszkańcy. Jak możemy przeczytać na stronie parafii, która postanowiła szerzej skomentować to, co tę informację, która obiegła w ostatnich tygodniach cały świat, pracownicy pomimo trudnych warunków dołożyli wszelkich starań, aby tej uroczystości zapewnić odpowiedni charakter. Warto wspomnieć, że ślub generalnie był splotem kilku nieprzewidzianych okoliczności. Pierwotnie był on planowany na grudzień, jednak nieprzewidziane okoliczności w postaci problemów zdrowotnych sprawiły, że przeniesiono ją właśnie na przełom sierpnia i września. Takiej miłości, tak silnej życzymy sobie wam i wszystkim wokół was. A teraz Krzysztof Zalewski i piosenka Miłość, Miłość.

0: the dust. Wybiła godzina 16, słuchacie Radia Meteor, a to znakomita okazja, aby przedstawić nam waszego, mojego i waszego dzisiejszego gościa. Naprzeciwko mnie, za mikrofonem, Mateusz Stasiak. Kłaniam się, Mateusz.
1: Dzień dobry.
0: Dla redakcji Radia Meteor nie trzeba przedstawiać, kim jest Mateusz Stasiak, ale pokrótce powiedzmy, że to jedna z największych współczesnych legend Radia Meteor. Człowiek niezwykle zasłużony zarówno jako dziennikarz, osoba funkcyjna, jak i obecnie cały czas wspierająca aktywnie pomarańczową redakcję. Mateusz, powiedz mi proszę, czy bez ukończonego licencjatu z dziennikarstwa można pracować jako dziennikarz w Dzień Dobry TVN?
1: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak. I w sumie to udowadniam. Prawda jest taka, że w tym zawodzie posiadanie tytułu naukowego nie jest najważniejszą rzeczą. Jest wiele osób, które ten sam zawód wykonują co ja, które nie mają tytułu naukowego i nie jest to konieczne.
0: A czy nie masz takiego przekonania, że to nie tylko tytuł naukowy, ale również taka pewna niezbędny punkt wyjścia do tej pracy?
1: To prawda, może to też nie do końca jestem dobrym przykładem, bo ja normalnie studia ukończyłem, jedynie nie napisałem pracy jeszcze i nie obroniłem, więc wszystkie, wiesz, zajęcia praktyczne, teoretyczne ja przeszedłem, zaliczyłem.
0: Rozumiem, czyli warsztat jest, tylko jak gdyby nie jest on przypieczętowany dokumentem.
1: Tak, ale wiesz, też z drugiej strony temat mojej pracy licencjackiej, właśnie którą kończę, jest o tym, jak różni się nauka taka, wiesz, podczas wykładów na studiach, a od jak uczy się młody dziennikarz na praktycznym organizmie, właśnie na przykładzie Radia Meteor. I moim zdaniem nauczyłem się więcej w Radio Meteor.
0: To bardzo ważne pytanie,
1: niż
0: czy Radio Meteor to jest trampolina do świata wielkich mediów?
1: Tak, tak.
0: A ty zawsze tak to traktowałeś, czy to przyszło po drodze?
1: Nie, na początku tego tak nie traktowałem. Traktowałem to na początku jako zajawkę, hobby, jako coś, co po prostu lubię robić, a z czasem, widząc, jak inni dziennikarze, którzy byli w Radio Meteor, się rozwijają, gdzie oni lądują, co robią, pomyślałem sobie, że w sumie ja też bym mógł kiedyś to osiągnąć. No i w sumie się udało.
0: Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o ścieżce Mateusza Stasiaka do Dzień Dobry TVN, zostańcie z Radiem Meteor.

0: Przestani wyjść!
1: Witam wszystkich serdecznie w to sobotnie popołudnie. Pogoda piękna, słońce świeci. Może to są złe wieści dla posiadaczy ogródków, którzy liczyli, że deszcz podleje ich rośliny. No chyba, że ich ulubioną rośliną jest kaktus. Dla wszystkich, którzy chcą nas posłuchać, podsłuchać, postaram się, aby mój głos dzisiaj był jak najbardziej aksamitny i otulił wasze uszy, tak żebyście nie mogli powstrzymać się od słuchania tego radia. A teraz na antenie Can't Hold Us,

Na królewskim dworze, dworze norweskim, dzieją się rzeczy ciekawe. Mianowicie nowy król postanawia zostać w swojej poprzedniej rezydencji, a nie w Pałacu Królewskim w Oslo, jak to zazwyczaj wskazywałaby tradycja. Nie jest to niczym dziwnym, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiedzą, aczkolwiek podobnie wygląda to w przypadku rodziny brytyjskiej. Teraz król Karol i królowa Kamila mieszkają w Clearance House, a nie w pałacu Buckingham. Przez większość czasu pałac pełni tylko funkcję reprezentacyjną. Co jednak jest dość kontrowersyjne, w poprzedniej rezydencji nowego króla wciąż mieszka syn z poprzedniego w związku jego małżonki, który nie może opuszczać tego miejsca, ponieważ zostały postawione mu zarzuty o gwałt i inne przestępstwa. Także z jednej strony król pozostaje być może wierny swojemu sumieniu i swojej dotychczasowej rezydencji, z drugiej jednak nie odcina się od kontrowersyjnej historii i rodziny swojej małżonki.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
5: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
4: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.

0: po krótkiej... Przepraszam. Po tej piosence wracamy do Państwa z Michaliną Dobaczewską ze mną w studiu, czyli naczelną Radia Meteor.
1: Witam,
0: można
1: witam.
0: By powiedzieć, że najbardziej wpływową na dzień dzisiejszy osobą w radiu. Michalina, jesteś naczelną, jednak nie na wszystko masz wpływ. Pozostają pewne problemy, które pozostały także po poprzednich kadencjach innych naczelnych. Jednym z takich problemów jest na przykład brak pewnych sprzętów. I stąd moje pytanie, czy planujesz założenie działu albo oddziału śledczego w naszym radiu, aby zbadać tą sprawę?
1: A o jakich sprzętach na przykład mówimy?
0: Na przykład o obiektywach.
1: Na przykład o obiektywach, okej. W większości przypadków tak naprawdę wydaje mi się, że znamy rozwiązanie, bo przez długi czas wydaje mi się, że była to kwestia nieporządku w magazynie. Teraz już jest tam dużo lepiej, dzięki Michałowi Kędzi, który zajął się tym bodajże około 2 miesięcy temu i spędził 6 godzin w tym pięknym miejscu bez okien, więc tak, wydaje mi się, że częściowo ten problem został w jakiś sposób załagodzony, dlatego że dużo rzeczy się generalnie podczas tych porządków odnalazło. Jeżeli chodzi o to, co można robić dalej, to jak najbardziej może nie działu śledczego, może nie poddziału śledczego, bo wydaje mi się, że nie powinno być priorytetem odnalezienie, może nie powinno być priorytetem tworzenie z tego sprawy kryminalnej, a priorytetem powinno być odnalezienie tego, co zagubione, więc jak najbardziej od nowego roku akademickiego, czyli już za niedługo, będą dwie osoby odpowiedzialne za magazyn, za ewidencjonowanie sprzętu, sprawdzanie, czy wszystko, aby na pewno zgadza się z systemem wypożyczeń, a wiem, że w sprawie systemu wypożyczeń też pewne nowe rozwiązania będą się działy.
0: Czy mowa o zmianie systemu, a może przykładaniu po prostu większej wagi do przestrzegania jego zasad?
1: Przykładaniu większej wagi i trochę usprawnieniu tego, co było najbardziej mozolne, czyli szukanie poszczególnych modeli sprzętów i wklepywanie ich w Snippet.
0: Rozumiem. Czyli po prostu Snippet będzie usprawniony. Czy planujesz jakieś szkolenia dla członków ponowne, czy raczej zostawiasz to w kwestii szefów konkretnych działów, aby te szkolenia po prostu przeprowadzali?
1: Jak najbardziej. To też nie są szkolenia, które przeprowadzają szefowie działów, tylko są to szkolenia przeprowadzane przez kierownika technicznego, którym jest Kamil Podejma, i jak najbardziej, żeby te szkolenia się odbywały. Jest to niesamowicie ważne. Jedno wiem, że już się gotuje. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie ich robić, dajmy na to, co 2 tygodnie i co 2 tygodnie zmieniać na przykład listy dostępu do magazynu, ale wydaje mi się, że przez to kilka miesięcy jak najbardziej jesteśmy w stanie odnawiać i też szkolić do korzystania z tego nowe osoby.
0: Dobrze, to dziękuję Ci serdecznie za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

czasami chcemy być wyżej, a czasami chcemy być ponownie nastolatkami i dziećmi, przypomnieć sobie pierwsze improwizacje na ustnych egzaminach, na kartkówkach, pierwsze krawężniki, o które potykaliśmy się podczas nauki jazdy na rowerze. I do tych czasów właśnie może przenieść nas singiel, który za chwilę sobie posłuchamy. Singiel, można powiedzieć, błyszczący, bo po premierze pokrył się aż po czwórną platyną. Teraz w Radiu Meteor dla was Teenage Dirtbag.

0: studiu Radia Meteor. Jeden z kilku zawodowych dziennikarzy. Chciałem dopytać cię właśnie o ten zawód, bo jednak przeszedłeś z tym dziennikarstwem już na profesjonalizm, ale co gdyby nie dziennikarstwo, gdyby okazało się, że jednak ten rynek byłby za trudny, jaki byłby twój drugi wybór życiowy?
1: Wiesz co, ja tak naprawdę mam zawód wyuczony, na który mam papiery i w którym nawet przez parę miesięcy pracowałem. Jestem też z zawodu informatykiem. Więc zdarzyło mi się pracować jako helpdesk, po prostu składając, naprawiając komputery. Ale robiłem to przez te 3 miesiące i nie chcę tego robić więcej. Jakby to jest coś zupełnie poza mną. Kiedyś myślałem, że mimo, że nie mam talentu, ale chciałbym być muzykiem na przykład, ale nie robiłem nic zbyt dużo w tym kierunku.
0: Czy to możliwe, że właśnie od tej pasji do muzyki przeszedłeś do dziennikarstwa? Czy to było gdzieś w tą stronę?
1: Wiesz co? Nie. W dziale muzycznym w Radiu Meteor pojawiłem się stosunkowo późno. Najpierw był dział kultury i gry. Ja po prostu chciałem być przed mikrofonem. Wiesz, chciałem mówić i dużo ludzi mówiło mi, że o, masz fajny głos, mógłbyś w radiu pracować. No i tak uznałem, że spróbuję w tym radiu. No i tak zostałem przez 10 lat.
0: Mateusz spróbował. Jeżeli wy również chcecie spróbować, to Radio Meteor wydaje się wcale nie najgorszym kierunkiem do tego. A jeżeli nie przekonała was ta rozmowa, no to być może przekona was muzyka, o której również będziecie mogli opowiadać i którą będziecie mogli słuchać. W tym przypadku będzie to Lose Yourself Eminem.

0: Dzisiaj o godzinie 11 rozpoczęły się strajki kolejarzy z miejsca zdarzenia. Możemy połączyć się z naszą reporterką Michaliną Dobaczewską. Michalino, powiedz nam, jak to wygląda, co widzisz na miejscu?
1: Jestem właśnie przy przejeździe na ulicy Starołęckiej, który notabene otworzył się zaledwie kilka dni temu i faktycznie kolejki do przejazdów są ogromne. Faktycznie maszyniści zwalniają do tych 20 km na godzinę przejeżdżając przez przejazd i faktycznie opóźnienia dosyć duże się pojawiają. Kierowcy narzekają, że spóźniają się do pracy, że spóźniają się ich dzieci również do szkoły, więc faktycznie sytuacja ta nie jest komfortowa dla użytkowników ruchu drogowego.
0: Czy spotkałaś się z jakimś takim ujściem tych emocji? No bo wiadomo, spóźnienie się do pracy, załamanie tego życia codziennego, również mieszkańców, którzy chcą skorzystać z tych przejazdów. Czy ta sytuacja w jakikolwiek sposób eskaluje?
1: Oczywiście, że tak. Frustracja jest ogromna, bo frustracja jest tak naprawdę obustronna, zarówno po stronie kierowców samochodów osobowych, ale także po stronie pasażerów PKP, po stronie pasażerów tych oto właśnie pociągów, no bo oni również się spóźniają i ujścia faktycznie się zdarzają. Zdarzają się krzyki frustracji, zdarzają się załamania rąk i dosyć niewybredne komentarze właśnie w stronę PKP.
0: Strajki rozpoczęły się o godzinie 11. Czy wiemy, do której godziny one mogą potrwać?
1: Według ustaleń, które poczyniłam, strajki mają potrwać mniej więcej do okolicy południa i wtedy właśnie maszyniści nie będą już zwalniać na tych przejazdach kolejowych, jednakże opóźnienia nadal mogą się utrzymać, no bo jednak przez cały poranek te zwolnienia następowały.
0: Rozumiem. Będziemy łączyć się w takim razie jeszcze z naszą reporterką, jeżeli sytuacja eskaluje na ten moment. Rysuje się to właśnie następująco, tak jak przedstawiła to dla nas nasza reporterka Michalina, która była dla was na miejscu zdarzenia.

0: Rok akademicki, jego rozpoczęcie zbliża się już wielkimi krokami, a wraz z nim zbliża się również napływ studentów do Poznania. Przed jednym z poznańskich akademików znajduje się nasz reporter, czyli Jakub Lubawy. Witaj, Kuba. Jak sytuacja pod akademikami? Jak studenci? Czy już napływają, czy już się tam powoli kwaterują?
1: Dzisiaj mamy dokładnie sobotę, także to właśnie weekend z tego, co obserwuję, ale również z tego, co mówią mi pracownicy administracji akademików. To właśnie dzisiaj i jutro to będą te dni największego oblężenia, kiedy po prostu studenci będą ponownie rejestrowali się w akademikach. Część z nich powraca tam, gdzie spędziła poprzedni rok akademicki. Część to będą nowi, ale wiadomo również część... to są ci, którzy już swoje studia ukończyli i te przeprowadzki dopinają po to, aby zwolnić miejsce kolejnym.
0: A właśnie, czy mamy jakieś statystyki? Ilu studentów wraca do akademików, a ilu będzie się tam pojawiać po raz pierwszy? Ilu rezygnuje, a ilu dopiero po jakimś czasie decyduje się na takie miejsce?
1: Czas na takie analizy będzie gdzieś dopiero pod koniec miesiąca, kiedy również administracje akademików, tak jak mi przekazały, będą mogły przeprowadzić rejestrację tego. Aktualnie, jednak tym celem nadrzędnym jest to, żeby wszystkich zakwaterować, poprawnie zarejestrować osoby spływające, bo są to także ludzie, którzy przyjeżdżają z zagranicy do akademika, który znajduje się właśnie na kampusie Morasco. Jest to akademik Meteor.
0: W Poznaniu mamy niespełna 6 tysięcy miejsc w akademikach. Tak jednym zdaniem, czy według studentów to za dużo, za mało, czy w sam raz?
1: Zdaniem studentów jest to oczywiście za mało. Poznań coraz bardziej staje się miastem studenckim i to widać również właśnie w domach studenckich, pod którymi studenci zaczynają ponownie zbierać się. Tak naprawdę problem akademików, to gdzieś tam od zawsze jest temat dość powszechnych debat.
0: Tak. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia już za jakiś czas.

wczoraj, czyli 11 września, mieliśmy przyjemność na pewno ogromną obserwować maturzystów galopujących do swoich komputerów, ponieważ to wczoraj zobaczyliśmy wyniki poprawkowych matur, więc na pewno z samego ranka rozczochrani wyciągnęli swoje kalkulatory z głębi szafek i policzyli, jak tam ich sytuacja po właśnie poprawkach. A sytuacja klaruje się dosyć dobrze, bo jak się dowiedzieliśmy, no to jeżeli chodzi o wyniki lipcowe, średnia zdawalność wyniosła 81,1%, a po poprawkach wzrosła ona do ostatecznego poziomu, czyli 87%. Bardzo gratulujemy wszystkim maturzystom, którym udało się tę maturę poprawić i życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że czujecie się dobrze, tak samo jak na pewno dobrze czują się Gorillaz, Feel Good Incorporated.

0: A ze mną w studiu Mateusz Stasiak, tak jak już wielokrotnie dzisiaj zostało powiedziane, absolutna legenda Radia Meteor. Witamy cię, Mateusz.
1: Dzień dobry.
0: Podczas poprzedniej rozmowy, jednej z poprzednich rozmów właściwie, wspominałeś, że nie trzeba papierka, aby być dobrym dziennikarzem i aby w branży pracować. To ja mam do ciebie takie pytanie natomiast. Czy w pracy dziennikarza, w pracy w mediach spotykasz się czasem z takimi przypadkami ludzi, którzy pracują w mediach pomimo tego, że niekoniecznie na to zasługują?
1: Tak. Tak, zdarzają się takie przypadki. No nie będę rzucał konkretnymi nazwiskami czy konkretnymi osobami, ale są takie przypadki, że ktoś pojawia się w telewizji, w mediach, nie dlatego, że jest, że ma dużo umiejętności, tylko po prostu albo gdzieś się wybił przez jakąś kontrowersję, pojawił się gdzieś tam, gdzie trzeba było i ktoś go wyhaczył i no, też mi się to nie podoba na przykład.
0: A sądzisz, że możemy to sprzężyć na przykład z jakimiś konkretnymi stanowiskami w mediach? Czy to są prezenterzy, czy są reporterzy, dziennikarze?
1: Wiesz co, u dziennikarzy i reporterów jak najmniej bym powiedział, że jest takich, bo tam rzeczywiście, jeżeli pracujesz jako dziennikarz, reporter, to rzeczywiście musisz wiedzieć, co robisz i musisz to umieć. Ale bycie prezenterem na antenie, bycie osobą, która ma tylko wyglądać, zdarzają się takie przypadki.
0: A czy w twojej stacji myślisz, że one również mają miejsce?
1: Tak.
0: Czy raczej tylko w tych konkurencjach?
1: Nie, oczywiście. W każdej stacji telewizyjnej takie rzeczy się przydarzają. W mojej również.
0: I źle się na to patrzy, czy da się na to przymknąć oko, tak patrząc dla dobra stacji?
1: Wiesz co, to można przymknąć na to oko, jeżeli to jest format rozrywkowy i wiesz, że od niego tak naprawdę nic nie zależy, on ma po prostu dostarczać ludziom jakieś rozrywki, jakichś tam wrażeń, emocji, ale nie ma takich osób w dziale informacyjnym, nie ma
0: Czyli
1: takich osób w
0: telefon 24. Czyli wszystko zależy od okoliczności zdarzenia
1: dokładnie.
0: Prostu. Dobrze. To dziękuję ci w takim razie bardzo za tę wypowiedź.
1: Dziękuję
0: Dużo
1: bardzo.
0: Zauważyłam fajnych w niej rzeczy.
1: Ciekawe jakich.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
4: Słuchasz Radia Meteor.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo, doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość, znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę, tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę,

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
3: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Posílá ho do nálad, doslovová.

0: autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
5: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30. Czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
0: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: to promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać w

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
4: I Dawid Krowaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

świat, który mnie wychował. Wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

Ami. Pamiętam momenty jak ze snu chwile, jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę, wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym, może te ślady.

iść drogą obitą, być pewnym siebie jak Kaito. Ten świat lek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.

umiem. Metalem strunę, podnieśli mi moi ludzie. Myślałem runę, przeżyłem cudem. Gdyby nie on, już byłbym na kusze. Na razie jestem, będę żył tak jak umiem. Bo już nie jeden raz chciałem sam skończyć z bólem. Sam w tłumie, metalem strunę.

0: promocję.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
5: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Słuchasz Radia Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Yo, yo.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.
3: Yes! You yes. have met the dangerous 208-year-old uncle of Dr. Octodine. I myself, Mr.

witałem z drinem, a był to klub ze striptizem. Podeszło patrząc niewinnie, ja rozpaliłem się jak diesel. Wzrok miałem jak hipnotyzer, ona skórę jak mulatka z Belize. Miałem od ojca citizen i bluzę od dziadka z Michigan. Wyszliśmy poznać

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Did

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radio Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
5: Radio Meteor.

0: kind.
1: All right, hot light. We are the world. Destiny's Crypt.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Young Stadium Club.
8: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.